A może kupię perfumy zamiast przeglądać YouTube'y. Wyjdę na miasto się przesunąć w prawo. Wow. No albo wreszcie dojrzeję zamiast się dziwić jak Niemen. Wow. Chyba mam społeczną astmę. Dziewczynie stuknę motkę, a potem dam bransoletkę. Kupimy sobie Charlotte.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: good.
1: No i do zupa na schodkach, kiedy tam idę, zawsze kogoś spotkam. Wieczorami pijemy wino do jointa, a uśmiechy pozostawiamy na fotkach. Te problemy pozostawiamy na blokach. W taki dzień mogę się w tobie zakochać. W taki dzień, w taką noc, te wakacje. Jeśli umiesz tańczyć skarbie, to mi pokaż.

0: pičku materinu. Yes,
1: thank you.
0: Materinu. Tvoje kola zeleno!

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.

0: Radio Nowinki, Eastless Rockers, Eastless FM w całym składzie. Pozdrawiamy was serdecznie. Dzisiaj gramy w Krakowie. Bumcia!
1: Yo, z tej strony Eastless Rockers. Pozdrawiamy słuchaczy Radia Nowinki. Big up!

Mamy dzisiaj piątek, 25 dzień września i 268 dzień 2026 roku. No i jesień mamy, ale to już pewnie zauważyliście. Mamy również dzisiaj Światowy Dzień Farmaceuty, no czyli chemicy w zasadzie. No i Dzień Budowlańca, to lądówka. Jednym słowem bardzo, ale to bardzo politechniczne święta na dzisiaj się zapowiadają. A jeżeli chodzi o propozycje klubowo-rozrywkowe, tak się zastanawiałem i prawdę mówiąc wymyśliłem, że mogę Wam zaproponować dwie wersje wydarzeń. Po pierwsze, możecie wybrać się do klubu Studio dzisiaj na 22.30, a tam ATB koncertować będzie. Jednym słowem, na pewno głośno i wyraźnie. Natomiast jeżeli chodzi o sobotnie popołudnie, to od godziny 15 w Hyde Parku na ulicy Kamiennej 12 będzie Heavy Pop Fest 2026, a tam no cała masa młodych, zdolnych i niezwykle głośnych wykonawców. Myślę, że warto się wybrać. A jeżeli chodzi o wyprawę kinową, to proponuję Wam obejrzenie filmu premierowego zresztą, Avengers Koniec Gry, wersja rozszerzona. Mamy tutaj znowu naszych Avengersów, superbohaterów, którzy muszą pokonać Thanosa, który, no powiedzmy, znowu próbuje wymazać część ludzkości. Część życia we wszechświecie, nie tylko ludzkości. W związku z tym stawka jest oczywiście znacznie wyższa. A film możecie obejrzeć dzisiaj w Multikinie o godzinie 15.10 i 18.00, natomiast w sobotę również o 15.10, 18.00, no ewentualnie również i 19.00.

ale nie zmienia to faktu, że atrakcji cała masa, moi drodzy, i to do późnej nocy. Natomiast dla tych, którzy ewentualnie dzisiaj nie mają czasu albo rozpędzą się, to chciałbym podpowiedzieć, że możecie już w tej chwili ewentualnie zaplanować sobie czas w sposób niebanalny, bo już w poniedziałek o godzinie 17 kolejny wykład otwarty Politechniki Krakowskiej i Ekonomedu pod tytułem Kiedy chińskie samochody oponują rynki europejskie, a moderatorem będzie m.in. pan rektor. W związku z tym zapraszamy na wydarzenie. A wszystko to oczywiście w kotłowni. W związku z tym bardziej zapraszamy. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co za tym idzie, przypominam, że można słuchać na okrągło całą dobę. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pl, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie wszystko poza tym będzie już słyszalne, bo to już po naszej stronie. A skoro tak, no to przypominam, że my gwarantujemy oczywiście ciekawą tematykę, fajną muzykę i doskonałą atmosferę. To oczywiście wszystko dla was, moi drodzy, a jeżeli chodzi o szczegóły, to już jutro i pojutrze, czyli w sobotę i w niedzielę, możecie rano wysłuchać powtórek programów wieczornych, które miały miejsce na antenie Radia Nowinki w mijającym tygodniu. A wieczorem w sobotę o 17 powtórka materiałów informacyjnych, natomiast o godzinie 20 z naszej odkurzonej, czyli materiały prapremierowe, to znaczy może premiera nie jest, ale były to materiały, które tak dawno nie były na naszej antenie prezentowane, że nawet najsarsi górale mogą tego nie pamiętać. A skoro tak, no to dorzucę jeszcze, że dzisiaj, tuż po godzinie 21, herbatka, na którą zaprasza Tomasz Kapuśniak.

Dobry wieczór. Moi drodzy, wita się z wami Radio Nowinki, a zapraszam was do wysłuchania programu Tomasz Kapuśniak. Dzisiaj zapraszam was do wysłuchania herbatki na antenie Nowinek. Tradycyjnie już w piątkowy wieczór zapraszam do wysłuchania muzyki różnorodnej, ciekawej, czasami ostrej, czasami łagodnej, ale na pewno nietuzinkowej. Zapraszam.

Mamy dzisiaj poniedziałek, 21 dzień września i 264 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Mateusz i Mira, ale także Aleksander, Marek, Daria, Jonasz, Melisa, Bernardyna, Eusebiusz, Hipolit, Maura, Kastor, Hipolita, Kanon, Melecjusz i Pacyfik. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dziś Dzień Krajowej Administracji Skarbowej. Tej to lepiej nie podpadać. Międzynarodowy Dzień Pokoju. Pamiętajmy o tym. Dzień Kapsla. To może bez komentarza, ale za to jakże mile powspominać. Światowy Dzień Choroby Alzheimera to akurat już zupełnie inna bajka. A Światowy Dzień Orderu Uśmiechu, który dzisiaj obchodzimy, oczywiście z kapslem ma sporo wspólnego. Jakbyście nie pamiętali, to właśnie na kapslu ten Order Uśmiechu jest przygotowywany. A jeżeli chodzi o kwestie klubowe, to myślę, że mamy tutaj akurat dwie informacje nad wyraz istotne. Po pierwsze, w środę miała Melanie Martinez występować w Tauron Arenie, no i muszę Was niestety zmartwić, nie wystąpi, ale jakby co do czego, możecie wybrać się na koncert Domu Złego, czyli zespół Dom Zły, który wystąpi w Gwarku w czwartek o godzinie 19:00. Oczywiście serdecznie Was zapraszam. A jeżeli chodzi o kwestie kinowe, to tak się zastanawiałem, co Was akurat by najbardziej porozrywało i ewentualnie zaintrygowało. No i tak sobie pomyślałem, że może sentymenty byśmy wrzucili, no bo skoro jutro dzień bez samochodu, to ja mam tak przekornie propozycję, abyście obejrzeli sobie film pod tytułem Auta, który jest ponownie na ekranach kinowych, a jutro można go obejrzeć o godzinie 11:05. Jeżeli pora Wam nie odpowiada, no to myślę, że taką alternatywą, no zupełnie odmienną oczywiście, będzie film Powiedz mi, co czujesz. Polska produkcja o dwojgu młodych ludzi, których no powiedzmy łączy uczucie, ale którzy chcą poukładać swoje życie na nowo. Znaczy na nowo to może źle powiedziane, oni po prostu są po przejściach i właśnie to wspólne życie jest tym nowym elementem. No i informacje bieżące, a skoro tak, no to chciałbym Wam przypomnieć, że jeszcze zostało, nie wiem, czy dobrze policzyłem, prawie 2 tygodnie. No nie, z okładem. 2 tygodnie z okładem do tego, aby zdążyć złożyć prace konkursowe na konkurs fotograficzny, ogólnopolski konkurs fotograficzny z okazji Dnia Jana Pawła II, który organizuje Politechnika Krakowska. Tematem konkursu jest droga do życia, ogólnie rzecz ujmując, a dodam jeszcze, że termin składania prac upływa 8 października. Natomiast ja podpowiem jeszcze jedną istotną sprawę. Są nagrody finansowe w związku z tym,

lub fizycznie przyjść. Piszemy na maila nowinki@pkl.pl, a przychodzimy na adres radia, czyli Skarżyńskiego 7DS3, lokal 6, w godzinach, kiedy nas można zastać, czyli w trakcie programów autorskich. A jeżeli chodzi o szczegółowe kwestie, no to dorzucę, że już jutro, tuż po godzinie 9 poranek, w nowinkach do wysłuchania. Wieczorem o 21:00 Worek Łuszu, w którym Piotrek i Kuba zaproszą nas znowu na niesamowitą podróż muzyczną. A dzisiaj, tuż za chwilę, tuż za sekundę, już za minutkę, albo jeszcze bliżej, tuż po serwisie informacyjnym, zapraszam na nowinek, który poprowadzi dla Was Tomasz Kapuśnik.

Oj, tak jesiennie się zrobiło. Nie wiem, dlaczego akurat ten kornet tak mi tutaj wskoczył. Pięknie zabrzmiał, moi drodzy. Od razu się sympatycznie zrobiło. A na zewnątrz zimno, moi drodzy. Zimno i chłodno ma być. Śnieżek gdzieniegdzie popadał, jakby ktoś miał wątpliwość. Ja natomiast was gorąco, ale to bardzo gorąco witam. No i przypominam, że no... Jakby to wam powiedzieć, no w sumie to mamy prawie

Jeszcze jesień, moi drodzy, i tutaj nic dodać, nic ująć, moi drodzy, na to akurat nie mamy żadnego wpływu. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie związane akurat z dzisiejszym dniem, no to prawdę mówiąc, muszę wam powiedzieć, że tak z pewnym sentymentem i smutkiem dzisiaj akurat ten program wskakuje, bo nie wiem, czy kojarzycie Stanisława Szelca. Pan miał już w tej chwili 80 parę lat, natomiast przez całe dekady kojarzony był z wrocławskim studiem 202. Jeżeli ktoś słuchał powtórek z rozrywki, jeżeli ktoś słuchał 60 minut na godzinę, czy inne podobne programy, które kiedyś na antenie trójki leciały, czyli takie programy rozrywkowe, kabaretowe poniekąd, no to na pewno kojarzy, no bo prawdę mówiąc, było tam czterech panów, którzy w różnych konfiguracjach potrafili naprawdę ładnie nas rozbawić. Swoją drogą parokrotnie pojawiał się oczywiście, wielokrotnie pojawiał się w Krakowie, ale parokrotnie również pojawiał się w okolicach przeglądu kabaretów amatorskich albo przeglądu kabaretów Paka w Krakowie. No, smutne, ale mimo wszystko pamiętajcie o tym, że nagrania z nim ocalały, w związku z tym zawsze możemy akurat do tych nagrań wrócić. A na zewnątrz pogoda, która myślę, że w zasadzie jednym słowem można to ująć jako całość. No bo cóż, moi drodzy, jakby na to nie spojrzeć, mamy po prostu jesień, a skoro tak, to grajmy tak jesiennie trochę.

No nie, nie, nie, nie, nie, nie, spokojnie, to nie jest akurat kwestia zamierzona, ale trochę wymuszona. Natomiast przechodząc do dnia dzisiejszego, tak się zastanawiałem, od czego by tu zacząć, natomiast no, wychodzi na to, że możemy zacząć od randki z prezydentem, moi drodzy. No bo w zasadzie od wczoraj w mediach aż huczy i kto tylko żyw wypowiada się odnośnie tego, że prezydent Nawrocki, który przebywa w Stanach Zjednoczonych, ma mieć raut. Znaczy, zaraz, ma mieć czy był? Nie, chyba ma mieć, moi drodzy. Raut o tyle specyficzny, znaczy raut to może akurat złe określenie, koktajl, party, spotkanie, no mniejsza o to. No w każdym razie jest impreza, na której Karol Nawrocki ma być, to przede wszystkim i będzie zapewne. Natomiast firma, która obsługuje to, z jakiegoś powodu proponowała w ramach pakietu do wykupienia w trakcie wspomnianego, przepraszam, muszę się zagrzać troszeczkę, w ramach pakietu razem z wykupieniem miejsca, w zasadzie opłaceniem wyjściówki na takie spotkanie, również rozdzieliła akurat różnowartościowe i zgradowane odpowiednio, tudzież skorelowane wartości. I okazuje się, że jeżeli ktoś ma 100 tysięcy zielonych wolne, to może, wpłacając na konto wspomnianej firmy cateringowej, spotkać się tête-à-tête, twarzą w twarz, jeden na jeden z panem Karolem Nawrockim i bynajmniej, moi drodzy, nie chodzi o spotkanie na ringu, chociaż z drugiej strony, no jak ktoś się umówi, to biorąc pod uwagę predyspozycję i przyszłość pana prezydenta, no niewykluczone, że oczywiście takowe spotkanie na ringu też mogłoby ewentualnie dojść do skutku. W każdym razie można się umówić na spotkanie, randkę, czy ewentualne rozmowy, jak to woli. Jak się okazuje, w trochę szerszym gronie, czyli w kilkuosobowym gronie porozmawiać oczywiście można już tylko za 50 tysięcy zielonych, a jeżeli chodzi o takie szersze spotkanie, w którym będzie, no powiedzmy, pan prezydent, tudzież jakaś grupka, no może niezbyt duża, ale jednak kilkuosobowa, no to wtedy wystarczy 25 tysięcy, no i moi drodzy, fotografia z prezydentem jak nic do waszej dyspozycji. No bo to na pewno w ramach pakietu da, jakby co do czego, to zawsze można sobie selfie machnąć, nie? Chociaż no w przypadku akurat tych pakietów, że tak powiem, tańszych, no to obawiam się, że chętnych do robienia selfie może być więcej, w związku z tym skutek może być taki, że no nie do końca i niekoniecznie akurat będzie to zdjęcie z prezydentem, ale nie zmienia to faktu, moi drodzy, że jest zamieszanie, no bo kto to widział, żeby wykupywać sobie spotkanie z prezydentem. Co prawda, jak mi się wydaje, to była taka opcja, mogę się mylić, ale jeżeli chodzi o szczegóły, to nie pamiętam dokładnie, bo zdaje się pan tym razem nie nasz prezydent, ale amerykański prezydent Trump, Donald Trump, podobno handlował również wejściówkami na salę balową, czy ewentualnie inne rauty i okoliczności, w których można było ewentualnie z nim zamienić dwa słowa, ewentualnie pyknąć sobie fotkę, czy cokolwiek innego. Czy dawałoby to cokolwiek, jeżeli chodzi o ten, bo no, prezydent Trump ma to do siebie, że obiecuje ostatnimi czasy naprawdę gruszki na wierzbie, znaczy przepraszam, złote góry. W związku z tym mogłoby to być inaczej. A skoro tak, moi drodzy, no to chyba mogę podpowiedzieć, że gramy po prostu kolejny utwór.

No, prawdę mówiąc, to tak zastanawiałem się właśnie, czy może to teraz, a może później, no bo jakby to powiedzieć, jest duże grono osób, które na pewno już miało okazję na Netflixie pooglądać lalkę, to nową lalkę. Od razu mówię, że ci, którzy szukają akurat odpowiednika, czy ewentualnie przygotowują się w ten sposób do przerabiania lektury, no to powinni chyba raczej sięgnąć po albo tą lalkę z hrabianką oryginalną zresztą, czyli Torowską? Nie. W każdym razie nakręcono jeszcze w latach 60., ewentualnie do serialu z lat 70., 80., bo to akurat oryginałowi akurat było dosyć bliskie mimo wszystko. O, Tyszkiewicz, moi drodzy. Beata Tyszkiewicz. Jeżeli chodzi o aktualną, no to tak, serial jest zrobiony naprawdę z dużym rozmachem. Od oryginału, no cóż, troszeczkę odbiega, bo tam chyba położono troszeczkę większy nacisk. Mówię o serialu oczywiście, na relacje towarzyskie postawiono również pewne znaki równości albo nierówności. A co więcej, moi drodzy, no uczuciami czy emocjami aż kipi. No co prawda, nikt nie powiedział, że przecież w dobie romantyzmu czy pochodnych, no powiedzmy, nurtów ekonomiczno-społeczno-literackich, no to akurat nie kipiało, ale było to oczywiście skrywane i tak dalej. Prawdę mówiąc, trafiłem na takie podsumowanie. Co by było, gdyby bohaterowie lalki żyli dzisiaj? No i właśnie. Ten quiz akurat został przeprowadzony wśród twórców nowej lalki. No i okazuje się, że według ich opinii Izabela Łęcka szybko odnalazłaby się w świecie mediów społecznościowych. Czyli no parcie na ścianę by zostało oczywiście, no w końcu znałaby się. No ciekawostką jest to, że bardzo tam, no powiedzmy, w powieści tak troszeczkę z boku pokazywany Baron Krzeszowski zostałby na pewno influencerem od Winkoni i kryptowalut. To akurat nie może chyba zaskakiwać. Jeżeli chodzi o inne takie sprawy, które można było tutaj przerzucać, no pewne wątpliwości wzbudziło, kto, a w zasadzie co robiłby na przykład w dzisiejszych czasach Wokulski. No właśnie, ja obstawiam, że być może zajmowałby się wyniosłą deweloperką dla ludu, ale z drugiej strony, czy akurat to byłoby najlepsze? Nie wiem. Baron Krzeszowski, którego w serialu gra Piotr Adamczyk, nomen omen, nie miałby problemu z odnalezieniem się rzeczywistości Instagrama, bo byłby bardzo popularnym instagramerem, influencerem, fotografowałby się w różnych miejscach na świecie i mówił o winach, koniach, no i przede wszystkim sprzedawał kryptowaluty. Tak to ocenił aktor. Skądinąd akurat ja bardzo doceniam Piotra Adamczyka, który, no powiedzmy, tę ironię, autor ironii oczywiście ma oczywiście bardzo dużą w stosunku do siebie, ale inna sprawa, że oczywiście jest oczywiście dużo więcej wątków, które się tam przewijają. Swoją drogą zastanawiam się, Baron Łęcki akurat jako w jakiej postaci byłby przedstawiony i co ewentualnie mógłby robić, żyć z kapitału? No właśnie, jeżeli kapitału nie ma, to co dalej? Nie wiem, moi drodzy, ale nie zmienia to faktu, że są różni ludzie, różnie żyjący, no i oczywiście różnie podchodzący do życia. Skądinąd chyba ten utwór w jakimś stopniu o takich różnych podejściach będzie mówił. I like

Od razu mówię, będzie niezdrowo, moi drodzy, bardzo, ale to bardzo niezdrowo, bo ale z drugiej strony do niektórzy może się skuszą, no bo nie wiem, czy macie świadomość, że jeżeli jesteście wielbicielami amerykańskich skrzydełek z kurczaka, no to tym razem nie będziecie niedługo musieli tylko i wyłącznie na KFC bazować. No, chyba reklama wyszła, no ale niech będzie, moi drodzy. Natomiast, z czego to wynika? No cóż, moi drodzy, no Amerykanie postanowili zarabiać nie tylko na Disney, nie tylko na Lucasfilm, ale no i nie tylko na Facebooku oczywiście, ale również na innych rzeczach, czyli po prostu sprzedając swoją narodową kulturę żywieniową, czyli fast foody, moi drodzy. Do tego, że McDrive, Kentucky Fucken i tak dalej się w tym momencie akurat już tam oswoiły. W swoim czasie Burger King też wchodził na rynki, wypadł z rynku, ale wraca ponownie. Natomiast niedawno akurat no, byli tacy, którzy żyli tym, że uwaga, na rynku polskim Popeye się pojawiło, czyli w tym momencie takie smaki troszeczkę z południa Stanów, moi drodzy, luizjańskie chciałoby się powiedzieć, no ale to akurat z Luizjaną chyba ma dosyć mało wspólnego. No to uwaga. Podobno Wingstop, czyli jedna z tych amerykańskich sieci, zastanawia się nad otwarciem fast foodów w Polsce, które miałyby być ulokowane oczywiście w bardzo reprezentacyjnych miejscach, takich wielkich galeriach handlowych i nie tylko. Rozpatrywane są i szukane nowe możliwości, bo w tym momencie, jeżeli się nie mylę, w ramach rozmów wymieniane są lokalizacje w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście, Poznaniu. Natomiast co z tego wyjdzie, oczywiście zobaczymy. No a jeżeli chodzi o samą sieć, no to prawdę mówiąc, ja jestem troszeczkę, że tak powiem, no upośledzony to może za dużo powiedziane, ale w każdym razie nie na czasie, bo prawdę mówiąc jakoś mi uciekło, że w Stanach powstało coś takiego jak Wingstop. Działają ponoć już 30 lat, w związku z tym niby na rynku są ustabilizowani, no ale prawdę mówiąc, jeżeli działa coś krócej jak 40, to ja mogłem to przeoczyć, tak jakoś, no. Swoją drogą, a nie, przepraszam, było coś, co działa, nie, ale nie, też ponad 40, bo Kahuna to akurat z kolei hawajska fast foodownia. A swoją drogą, no trzeba przyznać, że te skrzydełka, cóż, no jakby co do czego w dobrej panierce skrzydełka nie są złe, ale czy tylko i wyłącznie na skrzydełkach można żyć? Moi drodzy, nie wiem. Natomiast jest szansa, że niedługo będziemy mogli porównywać smaki z różnych regionów Stanów Zjednoczonych. No i być może kiedyś dojdziemy do etapu, w którym na przykład spróbowanie dobrego schabowego z kapustą, zasmażaną zresztą, będzie wymagało podróży znacznie dalszej niż do najbliższego baru, moi drodzy. No niestety, tak może być.

No dobra, a skoro już było o jakichś influencerach, ale w trybie domyślnym, no to przejdźmy, że tak powiem, do gwiazdy mediów, no może trochę niewymoszonych. Nie wiem, czy pamiętacie Dawida Kacprzyka, doktora Dawida Kacprzyka. Przez jakiś czas był koordynatorem SOR-u w Szpitalu Południowym w Warszawie, no i później prysnęło na samą Polskę, no i w zasadzie później kontrole ruszyły po szpitalach, przychodniach i tak dalej, żeby udokumentować, że lekarze biorą za dużo. Prawdę mówiąc, fakt, przyznaję, moi drodzy, 300 czy 500 zł za konsultację lekarską, no to jest ewidentnie za dużo, ale z drugiej strony, jeżeli chcecie ewentualnie zaliczyć sobie, no dajmy na to, badanie u specjalisty, no to czekając na NFZ możecie się po prostu nie doczekać. W związku z tym czasami najprostszym, jedynym wyjściem udać się do prywatnej przychodni i tam wykupić sobie wizytę u lekarza specjalisty. No i tu się zaczynają oczywiście kwestie finansowe. A jeżeli chodzi o kwestie bardziej prozaiczne i wracając oczywiście do wspomnianego pana Dawida, no to okazuje się, że po tych wszystkich zamieszaniach związanych z tym, że akurat funkcjonował, bo on nie tylko w Szpitalu Południowym, moi drodzy, się pojawiał, no nie miał co prawda specjalizacji, ale ponoć niechęć szczera, a nie matura, a chęć szczera czyni z siebie oficera, tak kiedyś mawiano. W tym przypadku oczywiście studia medyczne były, natomiast no powiedzmy zabrakło troszeczkę praktyki i kolejnych specjalizacji. A że zrobił się duży płomyk, jeżeli chodzi o no powiedzmy kolejne zarobki pana doktora, no to wtedy się okazało, że musiał zrezygnować, no i ostatnio przyjmuje w jakiejś przychodni akurat no kilkadziesiąt kilometrów od Warszawy. W związku z tym jakby troszeczkę zszedł z linii strzału, no ale moi drodzy, dziennikarz jednego z takiego no bardziej plotkarskich, że tak powiem, czy dociekliwych może inaczej portali, postanowił udać się do niego do przychodni. No co prawda wybór lekarza w tym przypadku nie był przypadkowy, aczkolwiek sama potrzeba odwiedzin u lekarza była, ponieważ no, kontuzję jakąś złapał w trakcie akurat przenoszenia tego czy owego na siłowni. No i poszła rozmowa, moi drodzy. No, oczywiście nie zeszło na to, że panie doktorze, jak tam u pana z dochodami i tak dalej. No, na pewno gorzej jak ostatnio, no, ale to już jest w tym momencie moja opinia. No ale w każdym razie rozmowa zeszła, że oczywiście media są, no a że są, no afera polityczna się zrobiła, w związku z tym nie może pracować tam, gdzie by mógł, tylko pracuje tam, gdzie może, no i tak jakoś to się poodchodziło. Generalnie pan doktor stwierdził, że w zasadzie spływa to po nim jak po sierści, a woda oczywiście, no i ma to głęboko w czterech literach, w związku z tym nie jest to takie istotne. Natomiast no przy kolejnych wywnętrzeniach przyznał, że prawdę mówiąc największą uciążliwością, znaczy nie wiem, czy w sumie największą uciążliwością, ale uciążliwością jest to, że na przykład nie może sobie pozwolić, żeby przyjechać swoim pięknym samochodem marki Porsche, który kupił pracując jeszcze w Szpitalu Południowym w Warszawie. No bo go było stać oczywiście, no to nie może przyjechać, no bo trochę pacjentów mogłoby to za bardzo po oczach porazić, no i jeszcze by zaczęli się doszukiwać nie wiadomo czego, że na ich krzywdzie akurat ktoś buduje kolejny raz, że tak powiem, własny budżet. Znaczy nie, to akurat prawidłowe by było, no bo w końcu nie pracuje tam charytatywnie. No ale w każdym razie okazuje się, że to może być dosyć uciążliwą sprawą. Natomiast ciekawostka jest taka, że jak przyszło do kolejnych działań, których już można było zweryfikować to i owo według kartoteki NFZ, no i wyszło na to, że mamy chyba jednak do czynienia z dziennikarzem, no troszeczkę się formuła zmieniła, no ale że była to ustawka, to świadczy chociażby to, że na pana doktora już pod przychodnią czekała inna dziennikarka, która chciała z nim porozmawiać, no ale możecie się domyślać, ochoty na rozmowę raczej nie ma. A skoro już mowa o dochodach i tak dalej, no to prawdę mówiąc
jeżeli ktoś ma zajęcie, które no powiedzmy jest mało uciążliwe, nie narusza dziesięciorga przykazań, nie stanowi jakiejś wielkiej uciążliwości, nie wymaga dużej punktualności, dużego nakładu pracy, ale za to gwarantuje, że tak powiem, duże dochody, no to ja chętnie takowe podejmę. No zresztą myślę, że nie będę w tym przypadku bardzo odosobniony.

No tak, było już o jednym prezydencie, tym razem naszym. Przy okazji wspomniałem również, że w Stanach Zjednoczonych rządzi prezydent Trump. No i okazuje się, moi drodzy, że no tak, generalnie to jest chyba na tej zasadzie, że ręka rękę myje, a w zasadzie reperkusje czy reakcje się pojawiają, no bo jakiś czas temu pan prezydent no stwierdził, że uwaga, uwaga, on nie chce widzieć no między innymi dziennikarzy CNN-u w Białym Domu, ponieważ oni w bardzo złym świetle przedstawiają pana prezydenta. No i no, w zasadzie no, no taki, taka wola pana prezydenta mogła być. Co prawda w większości przypadków, jeżeli chodzi o dziennikarzy w Stanach Zjednoczonych, wywołało to co najmniej pewne zdziwienie, no bo dotychczas byli oni wszyscy przyzwyczajeni do tego, że no powiedzmy co jak co, ale od tego są dziennikarze, żeby ewentualnie o wypowiedziach czy ewentualnie innych sprawach związanych akurat z prezydentami tymi amerykańskimi, chociaż nie tylko, mówić. No, ci amerykańscy dziennikarze w ogóle to jest nie wiadomo co, no bo no, wyobraźcie sobie, że przychodzą tacy jedni z drugimi akurat do prezydenta Putina, no i mają jakieś oczekiwania, że ktoś im coś odpowie albo powie, że akurat jest tak naprawdę, i co więcej jeszcze oczekują, że będzie to miało pokrycie z rzeczywistością. No, moi drodzy, no co kraj, to obyczaj, tam akurat trochę inne prawa rządzą. No ale jak się okazuje, akurat to, że można sobie wybrać, kto ewentualnie będzie relacjonował, kto może mówić i co mówić, no to bardzo się ta idea chyba panu prezydentowi Trumpowi spodobała. No bo powiedział, że CNN przejął, no i on po prostu nie będzie ich wpuszczał do Białego Domu, w związku z tym nie chcę, robią co chcą. No i moi drodzy, tutaj dziwna sprawa, no bo wyobraźcie sobie, że cztery największe amerykańskie stacje telewizyjne, czyli ABC News, CBS News, NBC News i Fox News, zdecydowały się zawiesić relacjonowanie wydarzeń z udziałem prezydenta USA, co jest, powiedzmy, odpowiedzią na ten zakaz nałożony na CNN. No zwłaszcza w przypadku tego NBC i Fox to może troszeczkę zaskakiwać, no bo z reguły oni akurat z prezydentem byli, no powiedzmy, w całkiem dobrej komitywie. No a stwierdzenie, że społeczeństwo ma fundamentalne prawo do otrzymywania rzetelnych, niezależnych informacji o swoim rządzie, co napisano we wspólnym oświadczeniu pięciu stacji, no i żadna administracja nie powinna ograniczać działalności mediów tylko dlatego, że nie zgadza się z ich relacjami. No moi drodzy, prawdę mówiąc, ja nie rozumiem, dlaczego się oburzają. No przecież jeżeli ktoś jest głową najpotężniejszego kraju na świecie, jeżeli jest super mędrcem, no to wiadomo, że no nie można mieć innej opinii. Chociaż z drugiej strony też można podejść do tego troszeczkę inaczej. Ktoś kiedyś akurat rzucił hasło, że Józef Wissarionowicz, czyli Stalin, jak to woli, miłosierny jest bardzo. No więc ktoś się obruszył i pytał, jak to? A daj przykład. No więc człowiek ten usiadł, no słuchaj, popatrz. Było dziecko w czasie pochodu pierwszomajowego, wbiegło niezapowiedziane na scenę i poprosiło o to, czy mogłoby dostać cukierka. A Józef Wissarionowicz rozejrzał się, sprawdził, czy nie jest nagrywany, po czym kopnął to dziecko, żeby spadło ze schodów. No i pyta, no dobra, ale gdzie tu jest ta łaskawość? No, kopnął, a mógł zabić. Dobra, i tym akcentem może kończmy, bo może do aż takiego stadium, że tak powiem, wybiórczości rządzących nie dojdziemy, ale możemy ewentualnie sobie pomyśleć o, czy ja wiem, no niech będzie na przykład epika. Dobra, gramy, moi drodzy.

0: No, przyznacie, mocne było, nie? A ja mam jeszcze mocniejszy akcent, że tak powiem, no praktycznie na zakończenie samego programu, no bo nie wiem, czy macie świadomość, ale dzisiaj na Kasprowym był śnieg, moi drodzy. A to oznacza, że zima jakby za progiem, bo było rano chyba tak niecały stopień na minusie. No, a w samym Zakopanem podobno 8 stopni gdzieś, w związku z tym to wszystko się układa. Natomiast dzisiaj w nocy, ponieważ jest aura jaka jest, czyli chłodek się utrzymuje, aura, no powiedzmy taka opadowa troszeczkę, no to prawdopodobnie wszystko co powyżej 1600 metrów białym puszkiem pokryte będzie, co oznacza, że jeżeli jutro rano obudzicie się, a powietrze będzie na tyle przeźroczyste, przepuszczające i widowiskowe, że będzie widać Tatry, no to będziecie widzieli zaśnieżone szczyty, moi drodzy, lekko przypruszone, ale to z odległości widać będzie biała. Gwoli ścisłości, tak jeżeli będziecie patrzyli w kierunku tak lekko południowo-zachodnim, to jeżeli zobaczycie Babią Górę tam, no też powyżej 1600 metrów, czyli przy Diablaku może się okazać, że będzie też biało, a że jest to jednak o te kilkadziesiąt kilometrów bliżej, może się okazać, że też będzie bardziej widowiskowa. No właśnie, z tą widowiskowością to może kończmy, bo troszeczkę mnie gardło, że tak powiem, zakłóca. Jeżeli coś poszło nie tak, to przepraszam Was bardzo, ale no siła złego na jednego. Ja ze swej strony oczywiście zapraszam Was jutro na godzinę 9, będzie powtórka Nowineksu, a wieczorem o 21 będzie Worek Buszu, na który oczywiście już Was serdecznie w tej chwili zapraszam. A dzisiaj za wspólnie spędzony czas dziękuję Wam Tomasz Kapuśniak, który dzisiejszy program zrealizował i poprowadził. Do usłyszenia, moi drodzy. A na koniec, no będzie tak troszeczkę po francusku grało i śpiewało. Pa, cześć.
1: Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme et pour le capitalisme parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté.

A może kupię perfumy zamiast przeglądać YouTube'y. Wyjdę na miasto się przesunąć w prawo, wow. No albo wreszcie dojrzeję zamiast się dziwić jak Niemen, wow. Chyba mam społeczną astmę. Dziewczynie stuknę motkę, a potem dam bransoletkę. Kupimy sobie szarlotkę, puścimy play.

Mamy dzisiaj czwartek, 24 dzień września i 267 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Gerard i Gerarda, ale także Maria, Seweryn, Herman, Jaromir, Tomir, Amata, Pafnucy, Kolumba i Pacyfik. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Morza, ale także Dzień Stylistów Rzęs. No nie wiem, może fale też jakoś to stylizują. A jeżeli chodzi o kwestie klubowe, to mogę wam powiedzieć tak. Po pierwsze, jeszcze dzisiaj o 19 w klubie Gwarek Dom Zły koncertować będzie. Natomiast jeżeli wolibyście zaplanować coś sobie na nadchodzący weekend, to podpowiem, że po pierwsze, krakowska inauguracja studencka w kwadracie będzie o 21, to jutro. Natomiast jeżeli wolicie muzyczne otwarcie, to w piątek o 21 ATB koncertować będzie w klubie Studio. Oczywiście serdecznie was zapraszam. A jeżeli chodzi o wyprawę do kina, to mam dla was propozycję no troszeczkę zaskakującą może, bo chcę wam zaproponować komiks w wydaniu filmowym, czyli Spider-Man Całkiem Nowy Dzień. Film, no cóż, w którym nasz bohater jest już dorosły, żyje samotnie, natomiast od czasu do czasu no, trafiają mu się wspominki tych, których kochał, ale trafia również na to, że przestępczość jest godna potępienia i zniszczenia, co też czyni. A tak przy okazji, film możecie obejrzeć w Multikinie dzisiaj o 16.35, jeżeli to wam pasuje. A jak mniej, to podpowiem, że również w piątek o godzinie 16.20 dla odmiany, także pora dosyć zbliżona. No i informacje bieżące, skoro tak, no to moi drodzy, przede wszystkim chciałbym was uczulić i zaprosić oczywiście na jutro na Politechnikę Krakowską, bo nie tylko co prawda na Politechnice, ale na Politechnice najciekawiej będzie Noc Naukowców, w której aż 7 wydziałów politechnicznych przygotowało różne atrakcje. Ja tylko chciałbym uczulić na to, że na niektóre atrakcje, na przykład pokaz jazdy symulatorem tramwaju NGT6 jest na przykład wymagający rejestracji, jak również parę innych takich wydarzeń, które no powiedzmy mają ograniczenia przepustowości, jeżeli chodzi o ludzi. Natomiast generalnie naprawdę dużo dziać się będzie, bo to i na Mechanicznym, i na Warszawskiej, jednym słowem, Noc Naukowców na Politechnice Krakowskiej już jutro od godziny 18, a w niektórych przypadkach nawet nieco wcześniej, bo od 17. No cóż, moi drodzy, ja zapraszam ze swej strony jak najgoręcej, bo naprawdę zapowiada się bardzo, ale to bardzo ciekawe wydarzenie. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co o tym idzie, podpowiem, że można słuchać poprzez stronę internetową www.nowinki.pl. Wystarczy wejść na stronę, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie wszystko już jest czytelne, jasne, głośne, no bo to już po naszej stronie. A skoro tak, to jeszcze dorzucę kilka newsów, czyli po pierwsze, jeżeli jest wśród was ktoś, kto chciałby spróbować swoich sił w realizacji, prowadzeniu programów radiowych, zapraszam serdecznie do kontaktu poprzez adres mailowy nowinki@pke.pl. Ewentualnie oczywiście zapraszam do lokalu radia, czyli Skarżyńskiego 7DS3 Parter w trakcie trwania audycji wieczornych głównie. A co za tym idzie, moi drodzy, zapraszam do współpracy. Natomiast jeżeli chodzi o słuchanie, to powiem, że jutro, poranek tuż po godzinie 9, również jutro, ale wieczorem będzie o 21 herbatka na naszej antenie. No nie kolidować będzie na pewno z Nocą Naukowców. Natomiast dzisiaj wieczorem o 21 inżynierskie historie, na które was serdecznie już w tej chwili zapraszam.

inżynierskie, historie. Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zaprasza Tomasz Kapuśniak.

Dzień dobry. Witam się z Wami serdecznie na kolejnej odsłonie inżynierskich historii. Ja witam Was, Tomasz Kapuśniak. Ja ze swej strony chciałbym powiedzieć, że dzisiaj będzie temat wizualnie bardzo podniosły, moi drodzy, no bo tak jadąc sobie współcześnie drogami niejednokrotnie obudowanymi ekranami po obydwu stronach, w zasadzie jedynymi rzeczami, które rzucają się w oczy, poza oczywiście innymi pojazdami na tych pięknych autostradach, które nam pobudowano w ostatnich latach, no to są inne samochody, ale ekranów nie ma na przykład tam, gdzie wjeżdżamy na mosty. No i właśnie o mostach, moi drodzy, dzisiaj będzie mowa, no bo wbrew pozorom jest to temat długi, bardzo długi.

Czy zastanawialiście się, kiedy powstały pierwsze mosty? No cóż, zapewne pierwsze z nich to de facto ciężko by było nazwać mostami, chociaż taką funkcję pełniły, bo były to po prostu drzewa, które przewróciły się nad strumieniem, nad rzeką, ewentualnie były po prostu z premedytacją podkopane, podcięte, aby właśnie zapewnić ten prosty, belkowy most, który umożliwiał sforsowanie strumienia, rzeki, kanionu, wąwozu czy czegokolwiek innego bez konieczności schodzenia na dół i forsowania rzeki w pław. Właśnie w ten sposób mogły powstać pierwsze mosty. Chociaż z drugiej strony etymologia czy zastosowanie pojęcia mostu jest troszeczkę bardziej, no, chyba złożone, bo są zachowane fragmenty takich, no, nazwijmy mostów, które de facto, no, mogły być określane również groblami, no bo były to powiedzmy jakieś tam formy pomostów czy jakichś innych tego typu kładek, które były przerzucane na przykład, no, niekoniecznie przez rzekę, ale na przykład przez bagna czy szerokie rozlewiska. Zresztą tego typu rozwiązania na przykład możecie zobaczyć chociażby na rekonstrukcji zamku, no nie, przepraszam, grodziska, które pozostało akurat niedaleko gniezda, moi drodzy, a wszystko dlatego, że właśnie tam było grodzisko. Grodzisko, które połączone było akurat z lądem stałym z wyspy właśnie takimi kładkami, mostami, które miały na celu właśnie doprowadzenie możliwości dojścia do siedziby zamieszkania bez konieczności płynięcia łódką, czółnem czy czymkolwiek innym. Zresztą tego typu rozwiązania były dosyć częste, ale nie zmienia to faktu, że w Anglii zachowały się tego typu konstrukcja, w zasadzie pozostałości tego typu konstrukcji, które liczą ileś tam tysięcy lat, a tutaj mówimy już o konstrukcjach jak najbardziej złożonych.

Właśnie, złożone konstrukcje, moi drodzy. Zastanawiałem się nad tym, które najdłużej zachowane mosty takie są zachowane. No i wychodzi mi na to, moi drodzy, że no jednak mosty łukowe, które zaczęto budować znacznie później, no okazały się chyba znacznie trwalsze, jeżeli chodzi o rozwiązania, no bo jak się okazuje, takich mostów łukowych na Peloponezie w Grecji możemy znaleźć no przynajmniej jeden, który jest użytkowany nawet do dzisiaj w zasadzie, ale pozostałości kilku też jak najbardziej się znajdują. Te mosty greckie, mosty hellenistyczne, były budowane około XIII wieku przed naszą erą, w związku z tym troszeczkę historii nam zostało, ale nie zmienia to faktu, że chyba dużo bardziej te mosty łukowe, różne w różnym wykonaniu, najbardziej kojarzą nam się chyba z okresem rzymskim, bo właśnie Rzymianie na łuku oparli większość swoich konstrukcji. No w końcu nie tylko mosty jako takie, czyli służące do transportu jako przedłużenie drogi, ale również te, które służyły do przeciągnięcia akweduktów, do prowadzenia wody. To coś, co zostało akurat jak najbardziej do naszych czasów zachowane. Zresztą takich mostów jest naprawdę cała masa, no bo dość powiedzieć, że możemy chyba spokojnie mówić o mostach, które zostały zachowane na przykład na rzece Tak. To chyba jeden z tych lepszych przykładów, które mogą nam się akurat przypomnieć. Są również mosty, które wiemy, że istniały. Zresztą chyba jednym z takich najbardziej znanych rzymskich mostów był most na Dunaju, który był wybudowany około 100 roku naszej ery, a który miał służyć podbojowi Tracji przez cesarza Trajana. Miał on chyba do czasów niemalże współczesnych, chyba jednym z najdłuższych mostów, które były wbudowane, no bo pomimo tego, że most ten służył przez 100 kilkadziesiąt lat, czyli no, można przyjąć, że około drugiej połowy III wieku przestał pełnić swoją funkcję, czyli uległ zniszczeniu, to jednak w pamięci został i do tej pory jest wspominany. Zresztą zostały zachowane również fragmenty tego mostu, po których możemy przechodzić. Swoją drogą, jednym z tych bardziej starych, leciwych mostów są mosty również w Chinach zachowane, które były konstrukcjami jak najbardziej kamiennymi. No, wcześniejsze nie przetrwały, to też trzeba przyznać. Zresztą okres walczących królestw to chyba zupełnie inna bajka. Ale kamienny most pochodzący z V-VI wieku naszej ery jak najbardziej są zachowane i do oglądania, moi drodzy. Zresztą same mosty oczywiście nie można zapominać, że stanowiły ten element architektury, który w naszej pamięci utrwalił się najbardziej. Zresztą jeżeli chodzi o właśnie ten most chiński, on jest kamienny, moi drodzy, natomiast te najbardziej znane, najdłużej funkcjonujące mosty postrzymskie są z betonu, no bo trzeba pamiętać o tym, że cement, który do produkcji betonu był wykorzystany, był używany w czasach rzymskich, ale później o nim zapomniano i wręcz ponownie odtworzono, że tak powiem, już w wiekach później niż średnich, bo w okresie oświecenia nawet trochę później. W każdym razie ta technologia betonowa właśnie wtedy zaczęła być dla nas jak najbardziej odnawialna, ale te mosty przetrwały, moi drodzy.

No tak, mówiliśmy o mostach betonowych, kamiennych i tak dalej. No, kamiennym mostem jest również chyba most, który najbardziej nam się chyba kojarzy, czyli most wybudowany od najbliższej nas chyba, czyli most Karola w Pradze, moi drodzy. Most piękny, most ozdobiony i który ma kilkaset ładnych lat historii. Zresztą nie można również zapominać o wielu innych, które powstawały w różnym okresie, a które stały się również symbolem poszczególnych miast, no bo w końcu czy Most Anioła, czy w Rzymie, czy ewentualnie Tower Bridge w Wielkiej Brytanii, w Londynie, no to są akurat symbole, które jak najbardziej kojarzą się z danymi miastami. O, most Golden Gate w San Francisco, to są ewentualnie takie mosty, które od razu przywołując, przypominają nam się od razu konkretne miasta. Jednym słowem, miasto, miejsce, most, to coś, co jak najbardziej się ze sobą łączy.

No ale było już o mostach belkowych, było o mostach łukowych, moi drodzy. Natomiast powstały również mosty kratownicowe, które na pewnym etapie oczywiście zrewolucjonizowały same konstrukcje mostów. Były oczywiście również mosty tymczasowe, mosty pontonowe. No podobno budowane bardzo dawno, ale w naszej historiografii utrwaliło się, że dużym zaskoczeniem dla Krzyżaków było to, że taki most został spławiony z Krakowa wzdłuż Wisły i król Jagiełło przeprawił się przez Wisłę właśnie przez taki most, kompletnie zaskakując Krzyżaków. Natomiast nie można również zapominać o tym, że były również i mosty wiszące. Te mosty lignowe, które no, w pierwszej kolejności od razu przychodzą nam na myśl tereny Andów, te mosty andyjskie, które mają po nawet kilkaset metrów długości w niektórych przypadkach, chociaż w tej chwili chyba się już takie nie zachowały, ale umożliwiające przejście suchą nogą nad wielkimi, wielkimi, wielkimi kanionami czy dolinami rzecznymi. Jednym słowem, działo się. Swoją drogą taki przełom, jeżeli chodzi o konstrukcję mostów, nastąpił chyba pod koniec XVIII wieku, w czasach, kiedy to w początkach rewolucji przemysłowej w Anglii powstały pierwsze mosty żeliwne, czyli w tym momencie nad rzeką Severn, jeżeli dobrze pamiętam, to był ten pierwszy most żeliwny, który spowodował, że ta technologia trochę inaczej zaczęła wyglądać.

No i później pojawiły się oczywiście mosty, również kratownicowe, ale już na przykład nitowane, stalowe. No to był kolejny przełom technologiczny. Natomiast jako ciekawostkę mogę wam powiedzieć, że mosty stalowe, ale nie nitowane, nie konstruowane w ten sposób, tylko spawane, to polski wymysł, bo pierwszy taki most powstał w latach 20. I co więcej, ciekawostka, moi drodzy, pomimo tego, że w miejscu tego mostu został wybudowany nowy most, który jest na jednej z głównych dróg polskich oczywiście, to ten pierwszy, stary, spawany most został przeniesiony w nieco inne miejsce, ale dalej go możemy oglądać. To jest właśnie ten przejaw polskiej historiografii, jeżeli chodzi o budowę mostów.

Ale jeżeli przeszliśmy już do polskiej historiografii, polskich mostów, no to nie można zapomnieć również o konstrukcjach, które z naszym krajem się kojarzą, no bo u nas, powiedzmy, przyjęło się, że przez całe dekady, całe lata podstawą konstrukcji było drewno. I nie ma się co tutaj wstydzić, bo te mosty drewniane były naprawdę piękne. Co prawda ten najdłuższy most drewniany funkcjonujący jeszcze do końca XX wieku, bo został rozebrany w 1999 roku, czyli most w Wyszogrodzie, miał 1300 metrów. Nomen omen był dłuższy od tego mostu na Dunaju, o którym wspomniałem wcześniej. W związku z tym też można o tym jak najbardziej wspominać. Zresztą ten most w Wyszogrodzie został zbudowany przez Niemców, ale później był wbudowany wielokrotnie, przebudowany również przez Polskę, przez Polaków. Jednym słowem był to most, który utrwalił nam się na pewno w naszej historii, bo był oczywiście bardzo, ale to bardzo pamiętny. Dodatkowo oczywiście nie można zapominać o całej masie innych mostów drewnianych, które u nas były budowane.

Dlaczego nie można o nich zapomnieć? No bo były to konstrukcje nad wyraz przemyślane i nad wyraz ciekawe, moi drodzy. Dość powiedzieć, że te polskie mosty drewniane, jakkolwiek by to nie zabrało, zabrzmiało, jakkolwiek by o nich nie mówić, niejednokrotnie okazywały się znacznie trwalsze, znacznie solidniejsze od budowanych mostów, budowanych w innej technologii. Dlaczego się tak działo? No cóż, moi drodzy, kwestia tradycji, kwestia odpowiedniego przygotowania, to wszystko akurat złożyło się na to, że te mosty wytrzymywały akurat wielkie napory kry, wytrzymywały wielkie rozlewiska, wytrzymywały naprawdę dużo, dużo, dużo czynników zewnętrznych, no bo po prostu ta tradycja powodowała, że dokładano kolejne elementy, czyli łamacze kry, dobudowano oczywiście odpowiednie zabezpieczenia, dobierano odpowiednio materiały, odpowiednie gatunki drewna do poszczególnych elementów, aby te mosty trwały i były jak najdłużej funkcjonalne. Zresztą ja pamiętam jeszcze takie drobne mosty, no, których historia sięgała powiedzmy przełomu okresu międzywojennego, budowane już później, ale no, powiedzmy takich drogach mniej użytkowanych przetrwały w takiej postaci, że tak powiem, pierwotnej. Takim charakterystycznym punktem, który mógł zaskoczyć, to było to, że dojeżdżało się tam niejednokrotnie nową drogą, która była asfaltowana, ale przed samym mostem były kocie łby. I bynajmniej nie był to jakiś przejaw, że tak powiem, wstecznictwa i tak dalej. To było naprawdę bardzo przemyślane, bo wyobraźcie sobie, że właśnie te kocie łby powodowały, że wjeżdżając na ten most, oczywiście najpierw chodziło o pojazdy drewniane, ale później oczywiście również pojazdy mechaniczne. One po prostu podskakując, jadąc kołami po tych wybojach, obstukiwały się, jednym słowem, na tych kamieniach zostawała wilgoć, w późniejszym okresie również sól. No i właśnie to powodowało, że te mosty po prostu były dłużej użyteczne. No i kres tych mostów nastąpił, moi drodzy, właśnie w okresie, kiedy zaczęto nagminnie używać sól do zabezpieczenia dróg i kiedy te kocie łby zniknęły sprzed tych przed początków, że tak powiem, główek mostowych i pojawiły się zwykłe drogi. No po prostu okazało się, że bez tego obtrzepywania tych elementów mokrych, sól, czy ewentualnie soli, wilgoci, czy innych rzeczy, no okazywało się, że po prostu dużo tego wjeżdżało na most, no, a drewno niestety tego nie lubiło.

Mówiłem o polskich mostach, ale oczywiście nie można również zapomnieć o tych najbardziej znanych konstrukcjach. Mówiłem już o Golden Gate San Francisco. To jest most, który przeszedł do historii, bo łączy dwa brzegi Zatoki San Francisco. Natomiast nie można również pominąć to, że mamy w tej chwili już mosty, które liczą niejednokrotnie po kilkadziesiąt kilometrów. No, najczęściej były akurat to mosty belkowe, które na przykład o Key West czy ewentualnie w Luizjanie miały po kilkadziesiąt kilometrów, ale były budowane z reguły, że tak powiem, na dosyć mocnej, podpartej przestrzeni. W Europie takim jednym z dłuższych mostów jest w tej chwili most łączący Danię ze Szwecją, no bo przez dłuższy czas tylko połączenia promowe, a w tej chwili możemy do Szwecji dojechać już oczywiście nie zsiadając oczywiście z samochodu i przejeżdżając jednym ciągiem. Najwyższy europejski most jest we Francji na jednej z autostrad, bo ma on kilkaset metrów wysokości, przejeżdża nad całą doliną. Niesamowita sprawa, wiatry też są potężne tam wiejące, ale nie zmienia to faktu, że jest to akurat naprawdę bardzo, ale to bardzo widowiskowa sprawa. A już te mosty, które łączą wyspy japońskie, nie dość, że ogromne, nie dość, że długie, no to jeszcze jedna podstawowa sprawa. Są to mosty, które wytrzymują również trzęsienia ziemi, co też należy jak najbardziej uwzględnić. A podobno są już plany budowy mostów znacznie dłuższych. No i to jest akurat punkt, w którym powinienem powiedzieć, że o mostach na pewno jeszcze będzie dużo mówione. Czy dużo? No, zobaczymy. Ale na pewno ciekawie. A dzisiaj dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia.

zgoła, zadyma, gaz, gdzie tu, gdzie raz, a każde tłumaczy się samo przez się, jak klisza w lustrze.

Mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą. Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.

0: Kasia Nowicka, jestem rzecznikiem prasowym Centrum Nauki Kopernik. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Nowinki i zapraszam wszystkich do Kopernika. Nie jest tylko dla dzieci.
1: Radio Nowinki, Politechnika Krakowska. Zawsze bliżej nauki.

www.nowinki.pk.edu.pl. Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz. www.nowinki.pk.edu.pl. Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.

A może kupię perfumy zamiast przeglądać YouTube'y. Wyjdę na miasto się przesunąć w prawo, wow. No albo wreszcie dojrzeję zamiast się dziwić jak Niemen, wow. Chyba mam społeczną astmę. Dziewczynie stuknę motkę, a potem dam bransoletkę. Kupimy sobie szarlotkę.

အာဒောဘဂဏိအရိယသတိယသာသောနာမိတ္တံ